wodzie. Trzy, cztery, płynasz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj, dziecię, ty dziecię, oj, dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

0: Grzbiet.
1: Wariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obarianczyk z mojej muki budu piuk.

miłości, nie dojrzałe grono, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwala za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

trawy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Doroslacze, przed nami osin, taka już prawdziwa osin i w naszym lemkiuskim świecie kusi siasia jeszcze podije, bo medże inczyma tu trzeba sobie powisty tak, że 25 żołtnia już one ciły miesiąc w Gorzowie Wielkopolskim odbudą się stricze z lemkiuską kulturą, jaką organizuje Stowarzyszenia Lemkiu, tamtyczni gorzowski krużok, to ta podija zacznie się o godzinie 16 w teatrze imeny Oster w Gorzowi. Występ Lemko Tower Junior, Karpatia, Damer i ensemble narodnego tańca Mały Gorzowiak. Wstupne to 40 zł, a bilety możecie sobie przydbać już teper w kasi teatru. To ta podija, jak organizuje Stowarzyszenie Lemkiu, to już będzie 32 edycja. Podija przez ostatnich paru roków odbywała się skorsze, bo w sierpniu i było to w ramkach inczej, szerszej podii odbywającej się w Gorzowie Wielkopolskim w rynku, ale teper po rokach wertat ona do teatru, tam, gdzie pierwotno było jej miejsce. No i drodzy słuchacze, dalsza podija, jaką Stowarzyszenie Lemkiu organizuje jeszcze tej oseny, to podija w dniach od 7 do 8 listopada, będą to stricze z lemkiuską kulturą, przepraszam, stricze trzech pokoleń z lemkiuską kulturą, tak się nazywa toczna nazwa podii. Stricze z lemkiuską kulturą to ta podija, o której chwilę pierwszy by się dual, że to odbudę się w Gorzowi, a w Przemkowi w pierwszy dzień 7 listopada odbudą się stricze trzech pokoleń z lemkiuską kulturą. No i to podija organizuje krużok Stowarzyszenia Lemkiu w Przemkowi. Zas drugi dzień, 8 listopada, toże sam Przemki krużok w ramkach tej podii stricze trzech pokoleń organizuje w Lubinie w Centrum Kultury Muza. Także to wszystkich was zapraszamy na to tu podiju wstępne darmo i w pierwszy i w drugi dzień.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiłskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

0: No.
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygakipowaj. Wow. No. Ła, dzięki.
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

mocno. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lem Kiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytania to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwą, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy Was, nasi drogi słuchacze, i serdecznie prosimy na 31. odcinek audycji Radio Czytalnia, w jakim będziemy besidowati o wczyniu i szkoli. Znania w życiu człowieka są bardzo pomiczne. Czym więcej rzeczy poznamy, tym bardziej interesuje nas świat i jego tajemnici. Wywczeni ludzie najczęściej są szanowani przez innych. Wczuty się trzeba już od najmłodszych roków. W pierwszej klasie, a nawet już w przedszkolu, dzieci wczać się systematyczności i odpowiedzialności. Najmłodszy uczonek bardzo lubi chodzić do szkoły, ozerać swoje knyżki i szkilne przybory.
6: Aleksander Duchnowicz, mamko, kup mi knyżku. Mamko, mamko, kup mi knyżku, tyntu, papier i tabliczku, bo ja pójdę do szkoły, wczytę się do woli. Powitają też w szkoli, dzieci znają dobrą wolę, znają krasnie śpiewaty, czas każdemu daty. Ja bym wszystko chciał znaty i czesno się sprawowaty. Kup mi, mamo, knyżeczku, chodzę taką maleńku. Czytała Julia Kopelec.
3: Aleksander Duchnowicz, wielką nadzieję naroda, wydyt w młodych. Dbajuczy o czystotu, mądrość i czesnist, wczut młodych poszany dla rodnej zemli, kultury i historii. Posłuchajmy krótkiego fragmentu dramy Dobrodziejnist horuje nad bogactwem.
7: Aleksander Duchnowicz, dobrodziejnist horuje nad bogactwem. Slezy teczut człowiekowy, kiedy wydyt tylko czesnot, tak wielo duchowych sył, niewinnych, prostych ditoczok. O, jakie to szczęścia dla człowieka, szkoła! Jak tam duch, serce i mysel poświtiać się, bo porównajmy szkolaria z inczym, newczenym chłopciom. O, jaka medże nyma riżnycia, hejby medże hołubom, a astriabom. Szkilny dity starają się pracowaty, robyty, a linywy pecuchy lębichajut, litajut i wdzięczniejsze po żebrach widut, jak robotu przyjmut. Kto by to podumał perede desiatioma rokami, że jedna dityna, zabawlajuczy się czerez lito, 25 złotych może sobie zarobyty? Komu by przyszło na rozum, że za hryby, jahody, lysznaky, czereśni, kosyczki, jedna dityna sebe odity i jeszcze grosszy za szparuwaty hodna? A pry tym, jak dobroho i szczerocho sercia suć szkolara. Ubohoho żebraka, jak wdiaczno, jak szczyro, jak radisno spomożut i szczyrom na remnistiu pożałujut. O, dawno w nas toho ne czuwano, dawno dity bihale, wselem i hrale się, kaminiom metale, w poli pastuchamy byle, tam swawolyle, riszyle, klale, jedno od druhoho wczuło się szkaradno besiduwaty, krasty, szkodu robyty, słowom, dawno dity rosły jak bydlata, jak dyky luda, a Boha mało poznawale i proto wyrosli jak dereła i bezczestny ludę się z nich stale. Hirszy od tych, pro kotrych prawedny Boh świt potopom zagładył. A teper? Aż dusza raduje się, kiedy wydyt proświczenu w czenu dytynu, jak ona znaje czesty daty ludziam, jak znaje pożałowaty chudobnoho, jak widcia matyr czestuwaty i spomachaty, słowom żyje i rosnę Bohu na sławu, ludziam na hidnist i sobie na koryst. O, Boże, pomóż, żeby nasz naród dizrił to dobro i ne żałował maleńkoj onej płatni, za kotru inczym wczenym narodam może się zrił naty. Czytała Warwara Duć.
3: Małe ditoczki lublat chodyty do szkoły. Koli przychody dweresen, bars się radujut, a razem z nima i rodycze.
8: Michał Kowacz, radist w obejściu. Stał sobie kogut, sele dwora i śpiwat.

0: Recytował Martin Rutkowski.
1: Nefse był tak dobry dostęp do nauki jak Hneska. Dity ciężko pracowali, pomagali swoim rodzicom na gazdziuci. Za to nie wszystko chodili do szkoły. Od najmłodszych roków nahaniany były do paszynia husy albo chudoby. Posłuchajmy, jak o paszyniu korą śpiewa kuczerka.

0: Aleksander Pawłowicz na wariat rusnakił do toho, żeby posyłały swoje dzieci do szkół. Mudrych ludy wsiady szanujut, a niewywczenych, głupych, lem wyśmiewajut.
1: Ucia moje ditia. Ditoczki, tak jak kwitoczki, rosnut, rozkwytajut, a w szkoli se powoli rozum rozwywajut. Każdy człowiek od dzieciństwa dążę się uczyty, pracułaty, czesnożyty, złoho się chrany ty. Wy, ditoczki, jak pczołoczki, szkołu naszczywlajte. Pczoły medu, wy mudrosty, wo szkoli chladajte. Pczoły nazbierajut medu, majoc toho żyty. W szkole zaś mudrosty, czesty, nauczać się dity. Tam w szkoli rozumowy otworiać się oczy. Mądry człowiek zawsze w świti zna sobie pomoczy. Mudroho człowieka wsiady w uczciwosty majut, a chłopocho, ne ukocho, wsiady wyśmiewajut. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: O znaczeniu nauki w życiu człowieka dużo pisał uczytel Iwan Rusenko. Powinnyśmy się wczuty, tak jak inne narody, tak, żeby mieć swoich wywczenych przedstawników,

0: Szkolny czasy lyszajuć się w pamięty na wse. Perszych uczyteliu, ilustracyj z bukwaria i perszy knyżko zapamiętujemy do kińcia życia. I czas od czasu wertamy do nich w ospominach.
1: Smert i żena od Boha. Szesta hodyna wybyła na zygariach wszytkich pesztańskich wesz. Swyst maszyny proszybnął powitria. Szturman spersia na swoim kolesi. Szyfa podała się hori Dunajom. Dyłne poczucia opanowało mną, koli pierwszy raz pustył jem się w dorochu szyfom. Odwernął jem oczy od amfiteatralni rozmieszczonej budy i od pobliskującego złotą dachu cesarskiej pałaty, kotry rozświetlenej czerwonym promieniom zachodniaczego sońca oślipał mnie. Oparłem się o porucza pokładu, smotrył bezmyślnie na syni fali Dunaju. Nic, nie bezmyślnie, tolem smutne zaniatia hu ptaka, a ja świadomo dumał. Przyszło mi na myśl dziwne szkilne zadania, w którym profesor kazał porównaty człowiecze życia z riką. Jak to ciężko przychodziło mi tołdy najty takie porównania, a jakże lekko dnes. Ot tecze życia jak rika. Hejby i tot Dunaj, w chranyciach przyrodnych albo wytyczenych siłą ludzkich róg. To skoro, to powilni, to burliwo, to spokijni. Czym bliża dżerela młodosty, tym rika bystrzejsza, woda jaśniejsza, doczysta tak, jak w jasne dny młodosty. Czym niże te czyniu, rika powilniejsza, woda kała mutniejsza. Wydymy obraz dozriłocho muszczyny z bezkonecznyma starunkami cymracznoj, niewesełoj starosty. Jaki se prychnoblinia mnie opanowało, posmotrył jem popry sobie. Na pokładzie bawyły się dity, szczęśliwe dity. One nie predczuwają, że na odołcha przyjdę się im boroty z osfalowaną stychiją życia. Koli to nieraz ciężko zbuchnut, hejby to ta szyfa, kotroj maszyna się zadychuje, żeby pereboroty micne teczenia Dunaju. I ja mimowilni przypomnął soj jasny dny mojego dityństwa, po którym śliduwało już męsze bezkłopitne życia. I moi dumki sperły się w jednym konkretnym miejscu. Przyszedł mi na myśl stary uczytel pierwszej realnej klasy w Nowym Mieście. Zwał się Hrabaniuk. Był łysy i szczerbaty. To te dwa tielesne niedostatki wydymo czynyły go starym. W swojej trudniej profesji mał win niejedną nahodu torhaty soj schołoły wołosia i rozgryzaty twardy orichy. Był pedagogom osobliwego rodu. Nijak nie trymał się instrukcji nałożonych uczytela tołdyszniom własciu, a był sam dla siebie instrukcją i sumlinnym wypełnytelom tojże. Zaczynał swoją naukę modlitwą i rozgą. Rozgą i modlitwą kińczył lekcji. Zrozumiłeś, to my, dity, męsze perenymaly się tym, żeby maty hosen z lekcji pocztywo chodzi dusia, jak tym, żeby da jakam nebud sposobom wykrutyty się, wteczy od joho kary, cy jak win sam powidał, od joho widcił z koho błahosłowlinia. Pryszą mi na myśl i jeden towarzysz, z którym my siedzili w tej samej łauci. Pit łałkom, krimen leasae maestetis nostri praceptoris, że hrali w karty, w tak zwanego duraka. Nie znam barże tragi komicznej sytuacji ponad totu, kole uczytel przyimał nas na tej rozryłci. Pod tu, jeden z drugim, rozkazał stroho diduś. Kładź się tu, nie na moich kolinach, bo tak lem lub raczej otec swoją dytynu karat, a na kresło, jak najhirszy nehidnyk. Ja nie winowaty, win mnie nachwarył, oprawdował jemsia wkazujuczy na moho partnera. Nit, win, perebył mi towarzysz, zabezpieczajuczo zimawszy się za nyżniu czastiła, kotra neminuczo pereznaczena była na doznania bolu. Czom win? Zwideł uczytel. Win, win winowaty, bo cygany umia w kartach, a ja po daremnicy ostał durakom. Wypalił torżestwujuczo, że naszą dla sebe oprawdania. Nie śmijte się, dity nie rachują za grich same złe diło, ale nie wykarene jego spełnienia. Tak? Potiachnął diduś, obernuwszy się gumi. Tak, nie znał jem, że ty, Sztefan, taki urwisz. Mołczał jem, rozumijuczy swoju prowynu. No ty, Roman, budesz da koleś łaszczennykom, bo terpeliwy jest na wsiak krywdy i neraz durakom ostaniesz. A ty, Sztefan, budesz albo kupciom, albo adukatom. Ty zawczaszu wczysz się wykorystuła, ty dobroduszni z ludy. Ta na razie kładź się na kresło. A ty, Roman, przyłożysz mu piat rozok. Protył takoho nakazu nie było rekursu. Roman wyczyslił mi dokładni piat rozok, ta diakułaty mu były one tak lekkie, że czułem ich jak w kuszynia komariu. A teper kładź się ty, Roman, a Sztefan wynagrodzyt tobi, powił uczytel. Taki rit wzajemnego karania się wynuwatych wyznaczał win, kole był w humorii. Ja posłuchał bez najmęszoho sprotyw linia i posłuchał lipsze, jak trzeba było. Wedeny jakisą neznaną złobą, ne żałował jem róg i z siłą syłą wymierjał udary, tak szto Roman pryczyśli sztyri, piat na hołos zapłakał. Ty neczesny, powił po szkoli do mnie. Czom? Zaczudował jem. Ja tebe szczadył, a ty? Tod dokir zastydał mnie po ucha. Ja zrozumiał, że postupił jem nehardi, neczesno i szczyro. Zo slezamy prosił jem proszczenia w moho prijatela.
0: Pomały przybliżamy się do kińcia dneśniego odtynka. Nachwariamy wszystkich, nelem dity dowczunia się. Posłuchajmy ostatniego wersza, jaki zrychtowaliśmy na Agneska. Nestor repeła. Oj, wczujte się dity. Oj, wczujte się dity, bo wczyty się treba. Czujte się, bo złe jest, kol rozum spyt. Jak chliba dla życia, tak nauki treba. Bo bars jeternysty bez nauki świt. Oj, wczujte się dity, bo świt to ne maty, ne wozme na ruky, ne popestyt, nit. Najtywnym dorohu tot zlem potrafyt, kto prydbat nauku, kto wczył się jak szlit. Oj, wczujte się dity, sztob hordy z was były, wasze witci, didy i to dridny kraj. By stelem kołynu ridnu rozmaili, jak krasyt przyrodu nasz czudowy maj. Oj, wczyjte się dity, bo wczyty się treba, żeby lechki, syty, dobry był wasz świt. Zaś ja na wamy najtucznije nyłka. Naj wam dity kwytne, to dwasz świt jak kwit. Czytała Olena Duć. Dziękujemy za uwagę. Zaochoczamy do słuchania naszego programu, rozwijania się i poszurjania swoich horyzontów. Na zakończenie śpiewanka naszej bursianej teroczki.

Na początek prawdzi to na koncert żełań. Chciałbym przesłać gratulacje dla ciłoj powekrzenoj rodyny Tylalskich.

A dnes, wakacyjni, zapraszam Was na daleką prohulkę do Grecji.

Amy, słońce świty, nad polami, dziewcząt miesięczne rzeczkami nese borszczyk z kąperiami, dziewcząt miesięczne rzeczkami nese borszczyk z kąperiami.

zmarszczek to było stroskanie. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo afterparty